powstało. Verdict Kessler z drugą fałszywy heroi. Fałszywy heroi.